nogi. Ajde, zima, ajde, psonio, ajde, sivo, lonio. A krzypniesz, jest mona mias, patana poda odunias. Ajde, zima, ajde, psonio, ajde, sivo, lonio.